0: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjic.
1: Dobro jutro.
0: Radio Konjic.